0: Anna Maria Brečanovec była żywienie nie czeka, ale Katka Pöpe lec tu czeka, ona siedzi na hocach kolach, a ma tematyczny przelat za dżęcniejsze ranie. Dobra nie, Katka.
1: Dobra nie, Matio, cyle prawie dżęca pola nimi wiezo do Nibelczyc, tam szako miachu czera wólby wiesnanosty, nuho wiesnanostu pak przyjusi nimaja, wiac w otym potom naszych dżęcniejszych pojezdczach. Cywy konstytucjenia su sowubidżowali w dresurie, tyż w skakaniu, a jeszcze dalszych dyscyplinach rzeczu wiezo w koniacich sportowcach w Horkach, tyż wotam wusledki naszym wusowaniu zonicze, dalsze sportowe wusledki zmierza nas potom Jan Reho. Na 25 let wulatka zladuje Bogna Korenkova, ale nic na minene 25 leta, ale poladnie z nami skirje do przychoda, wotem potom tu wiaca 1,5 hodziny, a medycina jak przyjdzie ona wam do domu? Z apoteki albo z online'owego WOPKODA? Lidia Maciowa jest raz z tym zabierała.
0: A jak tomu wysokie szkuźdoranie pokiwy, policajski report, a wieso winujemy sobie też wulbam, Saksko-Anhaltskie, bytnecze, bony program, 7 minut po 5.

Nie do mnie jest wielki nasz jest czasa. Niekotre boki wy za was. Becza 80 tysac, albo samo tyś 210 tysac euro zubić. Celo jedno tak to boli, ale ty dobisz tyś najpierw raz mieć. Beno Bilk powiedasz nam o obszernictwach tyś honi w Łużycy, a niech nic tu nie pali za niebe, to jedno. Jego żenie potrzeciło tu iż przednoszuje policjant Andrej Kober. Dzieńca wieczor na po 8 radworskim swodienku, jak spytaja kryminalni przy telefonie albo internecie w obszudzić, a jak możemy, może czeso przed nimi szkitać. Przyszana rieczna hodzina wobydlarskiego policysta Knieza Kobora, kiedyś przednoszuje dzieńca wieczor radworiu, przewiedzie się so potem jutrze w utorhu zaso czasu od 4 do 6 do mnie zaradnisko Związka w Ancicach Pukowie. Przyzucie się so tam proszę z 212. Jeli jeszcze sobotu przypomnę, udacze wulatka jubilejne skomdzili, możecie sobie je wiedzą w każdym czasu też jeszcze online obladać, namakacie je w mediatece RD. Dzieńca wieczor w 8, kiedyś każdą pondzielu muszę was za so modzińskie radio Zatkula. A z riedu do podnia na po 12 przedstawi się so na Wulkiej Żoli dziwadwa narodze tu Budyżynie, samskie dzieciace dziwadwo princesna Jamila, a to będzie ostatni raz. Tak, daleko po takim niekotre pokiwy za dzieńca, a za sredu, oj, wiele to nie, ale no, oj. Cybylki nasz jeszcze nie tylko je, nie tylko słyszymy Ralfa Bozia, bo rozkochuje on. Nem zaspiewam.

Jamaczcyna spiewa o przeczece, oj, stu nie trzeba przeczeku, albo przeczela, a stu nie trzeba też serbsku hudźbu, to som si wiesce, to nikon nie znają. Veronika Rachelic nam zaspiewa, a potem steju przetobu. Wo perfektnym leczu spiewa Klemens Brankaczk. A Milena Wojczarec rejuje Čopfen Dejštiko. To pa taki mnikotre serbske titule hanš do sedmich. Najprve pak svičime netko Camilo Cabello a Ed Sheerana vasa minčinu po šešči. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ľube dzieci, dobre ranie. Ste zaujeste jižo pri snedaní a potom, že do šule alebo do pestovania. Do toho pak máme za vás ešte fix septemberský vorešk k vôdaniu. Štodrie dzieci tule vopisuja.
1: Muster do čána alebo brúne.
2: To dávajú vo čelákých máko.
3: Trúde to ti tse písané dávajú.
4: To je od tých styropóra.
5: Niekotre majú prítku tajku špícku.
6: Niekotre majú prítku jen vizier. Tu môs hore a dlečiť.
7: Po tých šeniš sú vúši vonka, po tých štámoch jen ničo nesúši.
8: To dávajú za šest a robí.
9: Tu má také pasky pšičnené, za môže ndere kruče činč.
10: To je jara vážne za kolesovanú.
11: To môže jen si na vostajč.
12: To je z plaste.
13: To treba jen za jechano.
14: To treba jen za jacere špoto družine.
15: Moped ježeno.
16: Při snejankovanju.
17: Když jen rolo ježe.
18: Když jen inline skater ježe.
19: Když jen skateboard ježe.
20: Na motorským derby jen to myč a na kolesu smy jen to myč.
21: Může se ty zvámat, pan třeba jen je nul.
22: To dává droha a tu ne. Se s tím se ta voha nezraní.
23: Dva čora v lesu a tyž na tvárništu. Děkuji moje.
0: Na, wiesz, co je minione? Jeli haj, potom napisajcie prawo odmowu na kartu a strzelcie ją na MDR Serbski Rozwoz, postowe na miasto Ci Budyżynie, albo dzicie na stronę www.mdr.de/serbski-program. Tam możecie womierę jeszcze raz słuchać, a wiedzą możecie nam też o tam odmowu przypisać. Sobotu przeradzi wam Dundak, potom rano na podziewieczych odmowu, a do beczery, albo do beczerce kiwa Riane Mytor.

być CDU, SPD, Zeleni a Lewica zromane dziewos AfD w zamkuja. BSW drę chce ze wszymi stronami rieczeć, je pak przypowiedział ani naczelnego kandydata AfD Ulricha Zygmunta, ani kandydata CDU Svena Schulza Wolicz. Zygmunt sam chce przyjuszem k wulbam nastupić, a sadza poszem zdaczu też na jednotliwe wosy z drugich frakcjo. Wulba ministerskiego prezydenta je mienuce tajna, stu na koncu za koho wosu je, nie da so po takim zczyłać. Niedobawali so dleja żana wieczina namakać, je Zygmunt też nowo wulby iżo do ruma staju. Za dwajte dzienie wola potom też w Mecklenburgsko przed Pomorskie a Berlinie.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Paul Domsch Zezic a Filip Kralz Rožanta stajsej wobaj sobotu ramnowie titul niemskeho dumporoboho mistra leta 2020 wudobywoj. Prini raz mieje staj dwaj jezdżeri samsnu ličbu dybkow a jenake zamestnienia po pecz w ubydżowaniach. Cieče miestno w cokonom hodnočeniu wudoby se Mike Schurik z Adelsdorfa. Ubedžovanie v Ramnovie by sobotu Paul Domsch dobil. Silnej vukonaj pokazaštaj tamtež Woodwardčana Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestne. Po cečim bužijskim lesnym maratonie čera v Kočinie by Šunovčan Matias Möller nimo pokala za druhé miestno pri kolesovarskim ubedžovaniu z takmenovanym gravel kolesom tež ešte fair play metodu stač dobiav. Pozdžiši dobečer v cílovom šprinče Thomas Füssel by menujúce v lesu pola jitka v opačnú odbočku zau. Möller na neho fernie čakaše. Šunovčan pak by po ubedžovaniu přiušim zbožony.
2: Rukot nam Witzka, přesto so jen tajke Witzki docvaju pola nas nima tajke ubežovanja. Ja nu mač te gravel koleso, te prawe koleso za tutu čau byše, přesto so jo to šon jara bučane boa, a te jara vile korena, tak snače mountainbike bu lipša varianta boa, ale rukot nam Witzka jara vile vesela činio, a potem jen se na kuže pat na dušu veseli.
1: Po premiernym kolesowarskim urysaniu w obdzielichu sobie Kočinie na bieranskich dystancach też wiacore serbskie bierki a serbscy bierio. Tak doby Saločan Szymon Král na przykład by najmłodszeje generacje. W samsnym czasu je Šunovčan Stefan Möller czera przy sytijowym biegu w złym komorowie na dystancy 5 km jako preni do cíla dobieżał. Volejbulistča druhého mužstva Viktorie Worklece su pokalnemu kovu na obvodnej runinie Božemie prajili. Přečivo druhému mužstvu ze Zorelca oni z 2-0 po sačbách dobychu a přečivo štvrtému mužstvu MSO Budešin z 0-2 přirachu. Kovo dále pak je prinje volejbulové mužstvo Holco Viktorie Worklece, přečivo Žitavčankam doby one z 2-0 a přečivo Zorelčankam z 2-1. Kopajnca, koparki biskupičanského KT 08 sú ze serbskými aj koparkomaj Stelu Pilcic a Lavinio Frenzlec v krajnej líze doma v Biskupicach přečivo hosťom z Radefelda 1-1 rally a koparki Dynamo Drežďany ze serbskej rajarku Johanu Veselic dobehu pola rotácie Lipsk z 3-1. Pokalnery muži Budisa Budešin, Pozbieg Lauchau 3-1, Arnsdorf Ralbice 1-5 a Viazojnca Kruštice 2-5. Rajne zjednočenstvo Bretnik Hauswalde SJ Nebelčice 1-4 a Drevnica Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice 3-5. Dimice Tumice Marina Vězda 2-1, SJ Kruštice 2. mužstvo Linovc 1-5 a Radvor 2. mužstvo Wachau 2-3.

Svinjace Jirschenk, jako przekonne rozrysanie do niej śnieste jej człowieczi, dary czelski organ k dispozicji. Runie to je pola pacjenta USA, nitko 9 miesaców doło fungowało. Lekario bichu tedy 6 a 60 letnemu muže z počátk 2025 Jirschen genetisce zmieneného svinječa transplantovali. Pacjent čerpješe tedy po češkej korosču Jirschenio a netrebaše džakovano zvěrečemu organi 9 miesacov doło z cywawiacek dializy. Potem svinjace Jirschen zapraji a dobješe so zaso odstronič, muž so najprede na dializu vroči a dosta pozdišo potom skončnje človeči Jirschen. Svinjace organy molitujš, boze pravidvonje pomač, husto dovi čakanski čas na človeči dari čelski organ přeprečič. Ich organy hoča so zato pomene derje, dokež su človečim organam relativnje podobne. To potekim novostka z Ameriki, kiš mejach so zajmavu, novostki sonje v Užice, nedom sleduja.

0: Stuck Here.
1: Runje mäische Katka Pöpelitz, boistsche Jensischer Ranja Sanas, Adalscha boistsch positivna boistsch, sa schitkich kotzisch s Chaom jesja, przedoszym mjest reżanami Azorelcom, w tutem Chahu, respektivnie Chahach, sakska przedozacza Trilex, kisch emt mjest Zorelcom ad reżanami jesja, knieži wot Jensischeho, pozadnie mene to kańce, szako zasadzi przedozacze przydatne czahi. Adżokunc leta pojedu, kujże dzień ci dalsze. Tak je tukwilny plan, te poskici albo stai ukodoniemska żelezniska tołożność odek k dyspozycji. Iż od lesu czahi mezorelcom adreżenami dosponie przepelnene byli, to dla je Trilex zajszłości, szitke swoje kapacity tak długo zasadziował, do niż nie by iżo możno reparatury a pruwania za wiestotu przez słuchacz, ale nie tylko, jak już prawie, przednie cicza i wiace, a tu już też wiace miestna.

Susan Hempelowa je dospiewała, a jej przysamknu są aż do dziewięćich jeszcze tuczy cio. Nino je to Tomáš Krauža. Pivové blues nám zaspiewa. Ania Kochojc nám tež zaspiewa po ideálach. A tež Andreas Viking. Ten sa ešte zaspieva sávským rozvozu. A tiež tuto spievavia dus a dus zvýšime. Un pak Jenžes se spieva Robbie Williams, Forbidden Road. Nedom vosam inčinu, bo vos mich. Dobre ranie prieje vám sávský rozvoz z Budežina.

Lube dzieci, dobra ranie, sče zawieszę hižo przy snedani, a potem, że došle, albo do pistowania. Do toho pak mamy za was jeszcze fix septemberski woreżk k wuhodaniu, što dzieci tule opisuje.

Nicht am jetzigen Bildung, Najewetsch. Was lerni rasa jensa, wenn wir immer so nekotrem Poki waren? Započejo z Zatkulu, kotra jensa večer za so busse war, kaj škujšu punželu, vod večera vosmich, jensak temje, hoj potes vom Summer Ending Moritz. Zladu ja ište raz vrčo na zajš veličo. Nimo to, kaj šune prajene, možeče sebi jubilene vudač, vulatka online, vobladač, mediateca, ARD, abo tež na naši internetni strani namakače, Wusowanie z czarzy niedzielę wo jubileju ulatka. Policist Andrzej Kober przednoszuje dżęca wieczo na półosmich radworskim swodinku, jak spytaja kryminalni przy telefonie albo też w internecie obsłużyć, a jak możecie, możemy so przed nimi szkitać. A potem jutrze przychodzą ryczną hodzinu. Dnes Kober przewodzi ją wodz po ponia 4 do wieczora 6 w domie Zaradnicko Zwiazka w Pančicach Kukowie. Tam mieli so w stwi 212 przyzywić. Sredu do ponia na po 12 przedstawi so na wulke żoli dziwadwa na rodze Budyszynie posleni raz samskie dziczace dziwadwo princesna Jamila. A poladamy jużo do Szwódzka, to wita zaso sapska kuchnia za swójby, waria albo pieku tunkrocz swódne kłuszczenki z nazemskimi podami, od 4 do 6 dworniszczu inkluzje radworiu. A Szwódz wieczor, że budyskim kamiennym domie w opraszenie, czy odla miała so nasza demokratia szkitać? Pusć budzie Stefan J. Kramer, prezydent Durinskiego Wustawo Szkita. Zapoczatk je... Wieczór 7 w galerii Kamiennego Domu.

A niecko poladam jeszcze raz z krótka do Ameryki. Tam je so przy czeskim niezbożu z letadłom z najmniejsza 5 ludzi zabiło. Nakładne letadło od Amazon je na letaniszczu Miami'u przy przyziemieniu przez kunc przyziemieńskie czary zade wuceliło, a potem do wiacorych jeżdżidło prasnowo, a so potem też jeszcze zapaliło. 5 dalszych ludzi so zrani, cioznich wojuja vo swoje żywienie. Boeing 767 by do toho ze San Juan v Puerto Rico startovala. Viace hač 200 vukovanských mocov je potom namiestne nezboža. S časami bu letanský obkat Miami tiež kompletne zastajené. Sta leto so zapožďeše a podobieše so šmonič. Kak jak nezbožu dojnčmovo, nie je dotal jasné, ale zariade USA za letarstvo a zariad za obkatnú vysotu NTSB sú vizor přepetovania zahýli. S tým je 10 minčinov do živečích. Jetzt gehen wir immer die Gruppe Astronaut, Roman Jesusabskim, Ludovim Ensemblem, Milan Rocher jetzt, und dann noch einmal nach Bosnien.

rozum rycz, rozum mieć. Do moj cycz, do moj spieć. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. Doje czwójka w usutaj. Tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacz, nem, że sam. Nasz swytny kraj, nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić. Ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebiera.

Jan Scholzach, Mobilitäke, Mikrofonom, a tove tamni jishuni, ta jo teke jubile svešiva, kudovate jubile. Domovinska župa Dolna Rušica přiketuje se na svoju gvonu zgromažinu, ta bužo pek jacor vohoze. S regionalnijo pejedarku som žinca do uščuvanja pejedava a ju pšašava, co maju važnega rozpejedaš a rozsužiš. Jo, a vetvoriš, co me zase ze žišecim pestrovom naš program. Wiele wiasa, że życzę Wam przy przysłuchaniu.

0: Su natschenach, struski stoje na oknach, rednie pisasch u kniomel, licisch, pisasch, möschome, pischome na papieru, a text kridu na toflu. Gasche viasso wapen klatskai doroki. Gasche viasso wapen klatskai doroki. Pokosch gasche blam jo hu, kakse te bedim sa jo. Gasche viasso wapen klatskai doroki. Na sas vi senje lupe sisi.
1: Ja, gasche viasso wapen klatskai doroki. Senarium ascho viasso w. Jo, ale na sasse vi senje, aber na sasse swyszenie uszczy nie gronim. O, mamy uszczy dalszny spiu wortam, kak rynie myżowy szulibysz.

0: Leto sa jo tomu 605 a 20 let, ako jo se naspomnieła jaz s Mogorjo. A ku tej gężbie przewieru ob cewe leto jubilejne svižinje. Sobe tu zabijanie kokota. Na oboksu miesto wapania kokota zawiadli bracha kynjudla. Svižin su ugetowali szykne generacje zgromadnie. Dzisunia, hot, mozina a żynione. Maria Ilikowska-Winklerowa powieži jo.
1: Marjana Vorakova zdeš na ten nauk znajo.
2: Vene pen do kokota majú spese, desto zvercha, až tam že ubienuš, a pen majú gans, a pen bijú do toho gansa.
1: Vena má ve smogoruje familiu.
2: Meja žucha, te už obrekajú, da ste žiši, žiši, te všetko rečuje sami. Sú te redne robky mili, som gledala opio, rikti. Sú me redne oblacone. Te gatuje pies rinne, ta som šva kušte leto ako maje, žiši, žiši su byli v kindergarten a su gatuali tam kokot, ta som ja pies šva, ta su byli šikne redne oblacone a rinne gatuali. Vielleicht aber für Schinza mehr Jutscher, Jutscher, Emma, Kraloka, wenn er retten möchte, drei Leute Sobo, wenn er mir freut, weil er muss sich nicht, ja, sehr lieber.
1: Mir sind modostnimi, so bili Sobe tutike serske Ukniki.
3: Mir sind Gronni Lina, ja, som Uknica na Donoserbskem Gymnasium, a som Pieschnas Czolitzdara. Ja, bibliem wir Smorajowie, a Oplewam, Tegerat, serske Tradition. Ja mam svoju drastvu. Mia mama ja mi oblekała, a ja se vjaselim južo na reje.
4: Dobro žem, ja sam Paul, a ja sam uknik v Dolno-Serbsk gymnasium. Ja sam v Smogorjovje doma, a na kokoše sam prijetne raz.
5: Me Gronje Luise, ja sam v Smogorjovje doma. Ja budu v oktobrije pišna stoljetstara, a petom budu možina. A žinsa předavam tikajnc.
1: Šulske žiši, młodostne a ženione su s picańskimi dujarjami sięgnuli dojsy pe žiši žišovne. Vejsanarie su stojali pesperomie drogi, čike ceptarka Nikol Liniga.
6: Ja som žinca Jano Přigledakaj.
7: A su o vaše přisvejšmne žiši?
6: Mej syn ceni sobu.
7: Що ви таке раз запуст собу готували або кокота з Могорює?
6: Ак сам була мора.
1: Лєбда су засігнули на спортніщо, йосе хопуло храпаш. Але за хилку йосе показало засе й свинцько. Фабіен Бронішойц йоших увітала.
8: Добрий день, любі гості з близька а з далока. Вітам вас у чопні на забіяння кокота. Smy oplewanie naszego kokota w naszych stajejszych a starkich przełzyli. Wani nas podpieruju, porażuju a teke finansiruju. Za to nieto raz wielki żyk.
1: Zahopiła jo zisiołnia małe myszki. Za nich jo pyjedała Wilhelminę Szulcojc. Jeje maś jo na niu giarda.
9: Lubo gości, teke my zisi zisiome małe myszki. Co my czytnysz wuczo mnie wuwitasz? Zisi pokazuju zinca, łapanie kokota, ochotu w zisi, zabiwanie kokota. Życzymy wiele wesele.
10: To ja redna, aż moja Wilhelmine ukno serbski, a oblewa tradicje.
1: Gelcyki su rejtuali na plyszowych kenikach, a su łapali za plyszowym kokotom. A ziołczka su rednie rejuali. Erika Muszcyna jo im rad przyglidała.
7: Nie, to gaszte zisi to geruju.
11: To ju rednie.
7: Przyszasz ty każde leto?
11: Ja sam każde leto.
6: Ja sam myslim, te zisi mają wiele wiasela. A ja czekę.
1: Werner Meszkank a Justyna Michniuk z zaspół z tej przychwatałej z familią.
12: Mnie się spodoba, jak są te zisi zdraścione, to jo na przodu wiele pracy, to wielki der je ugleda, a ja bych se życzyła, aż każda wjazd, albo każdy ziel miasta tak woplewa te nałogi.
13: Ta, ja tak wiele zisi, a młodostnych, a takich żeńskich, wysarskich trasach, ja zresztą nie jestem odsakował. Ja jestem tak przez palc, tak 7 żaset, aż to 8 żaset kęczą su sebe na ten žen sarsku drasu oblekli. Božka nikto sarske ne prijeda tam, nic. Ja nevom, snažava tih nene i starših.
1: Petom su pokazali zabijanje kokota. Gelci prijedne je do stvrte je riedovnje s obvjezanima vecima opytują przy tym deryż z cepą do giarnca.
14: Ja!
1: Casy se to razio, casy pak nic.
14: Ja!
1: Kerstin Günterowajo przychwatała ze susednej jesy.
7: Jeśli wy sprawy za ceście u to smogory łagasz, bo nie takie tradycje oplewają u kokota, tak?
12: Ja są ceste u, ja mam u familiu.
7: Jo, a jak se tomu gelcoju groni?
12: Janek.
7: Jo. A, jo, ten był szykowany.
12: Jo.
7: O, zase jeden szykowany. Te ochoski są takie...
15: No, wreli, etliche ochoski.
7: Jo, a jak jo se spodobało?
15: No, prima.
7: Na pen, wiele wiasela.
15: Jo.
1: Niento su byli młodosne a dorościone na ryzie. Krotka ryja, ziucia zawierzu gelcam wecy, ich per raz obwiertnu, a pen dej gelc namakaś giarnc, a do niego trefisz cepą. Trzy razy. Wielkie emocje za szych. Na końcu su upuścili kokota, a gelcy sugnali za nim besy. Łapił jojogo Oliver Ketlitz. Z tym jowen drugi kral we młozinie. Ako kralowku josy uzwylił Lucy Nuakojc.
0: Jo, to jo był żniony swieżyn we Smokarjowie we jubilejnym lisze z 605 a 20 prednego naspomnienia. Maria Ilikowska-Winklerowa jo potem powiedziała. A jeszcze to, co my cynić znate, Felix Dressler a Max Schneider z Możiny z tej musowy wespiet ubieżyłaś. Na końcu jo dobu ako predny kral Felix a jo se uzwylił Melanie Welk za kraluku a plażenio noch, jo predne kral Andreas Marak a kraloka Stefanie Even. Teke na zorajšne neželi so redne svišili, pisane program so ugetovali vesne tovaristva a na koncu jo zaspival novo zavožone smogarejski kor spil v tamnejšem mnje. Jo a tošten spil grajome vam nento teke v radiu.

0: Sarske kulturne projekte Bramborske a Vesakske przewiast, by mogli gronić, to sobie samego rozumieją. Szak smy my, Serby, jaden lud, ale we praxe to inna zugleda spechowańskie przedpisy, cesto zadraju zgromadne kulturne żywo. Projekte dają sobie takom Janowe Bramborske albo Janowe Sakske przewiast, kulturne forum Sarski Puls. Jo zajżone pietko pytał wite grona namakasz na przeszanie, kak by mogli na tom nieco zmienić. Diana Szejcowa z detailami.
1: Organizirowali su ten kulturne forum raz nie serske aktiere. Ako Bramborska platforma za kulturne kupwanie, a sakski kulturne rum Gorna Wużyca Dolna Szlazinska. Přišło jo jadna přesžaset kulturnych aktierów z Bramborskeje a Sakskeje, mjaze nimi serske filmarje, organizatore festivalu abo z mediju. Silka Laubensteinowa-Polenzeutz, zastupna direktorka załožby za serski lud, derje znajo tu spichowańsku problematiku z praxe.
2: Ako załožba za serbski lud mamy tu lepšinu, až môžeme přože v oboma krajoma spichowaš, ale za te serbske strukturne projekte, za naš spechovanski program Serbska rec a kultura v strukturne zmene, to bo što nije možno. Tam to je zveskovo program, a to je stringentnije želone za Saksko a Bramborsko separatnije, a tak to je bo što teke v vele drugih spechovanskih programah. A to je všechno. A to vševinu vaš by sebe teke žiceva v tom procesu, ako smo diskutirovali o kulturnem plánu za Vužicu, jo to teke velike žicenje bylo, ale ako rezultat máme teke v Bramborské jatenbüro, v Sakské jatenbüro, ta realita, koško jatna hynakša, a to nie je derde.
1: Obšelniki su umenili svoje nazganjenja a su navizali nove kontakte. Mimo togo su predstajili aktualne projekte a skromadne předezeša.

0: Domovinska župa Dolna Vužica Pševježo Petk jacor v ochoze svoju gvonu zgromažinu zjegar šestčich se zachopio v zvošanem plonje, a co kšie tam rozpiedaš abo rozsužiš, to co me vižeš, a to ved regionalnije pejedarki domoviny hove chyše busu tojo Hajke Apeltova. Dobre žen, Hajke!
1: Dobro žen, Anja!
0: Ja, welbe župana, abo županke je stoje na dnionem poreže, a tošte welbe su nejvažnejša tema, s čom je južo přeražili, co god lato.
1: Also, es ist mojo go wida jo to ta nejvažnejša vec, dokulaš možo jadne predsedarstvo se vie lepi živaš, kaž ma župana, abo županku. A naš aktualny župan, ako jo se veliu, sledne leto v Mircu, jo kronio von stoj dispozicii, až to přiduceje gvonie. A nento se vjaselime, až jo se mjastem naš nentejšny župan Michal Apel rozsužio dalej dispozicii stojaš. A to, až to końca legislature, to by znanibo, až to živiš a dvažaša.
0: To je vjaselé, co povišč, gronišo, ale vy mašo jano jednogo kandidata, nic, to je Michael Apel. Mogu spontanje teke druge luže kandidirovaš?
1: To se nemyslím, dokolaš sme my loni, ako cvonki, volili našo župne předsedarstvo a to za 4 let. A jeden župan ma, abo županka, ma přiš ze stogo gremioma. A to znani, až by nowy župan albo nowa županka Jano mogła przyjść ze župnego przedsedarstwa, a mimo Michaela nie tam nichtens zwolniwy albo zwolniwa ukroniu, albo ukroniwa.
0: Dalszne tema na dnionem Paryżu jo serski kulturne centrum, które się desy w Chyszewusu założysz. Co dajo tam nowego?
1: Ja, also Dnione Dybkse hynnadzmenujo, to jo przedstajenie serskiju ideowu na pelu strukturnego wuwisza we Wużyce, ale se wie tam, że wo tu ideo jadnego serskiego kulturnego centruma, ako aż to zinsajsznego neo se realizirowała. A we Wokognuszu dajo dwie idei, a wobi wużo ty se przedstajisz krotko tam na gwoni župni skromažinje. A we Wokognušu přigotujeme hove biroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zvěšiš, do kotrego smíra by se naše cvonky pozicionirovali a to teke podpirovali.
0: Taký Sarský kulturné centrum, dla cogo je to vážne taký myš?
1: Ja mám to za vjegin vážne také miestno myš, žož se šo koncentrirujo, abo že mogu luže hin hove Dolni Vužice Nicka, že máme naše zaridovania vo jednu miestnosť, žež by mogli také väčšie zaridovania převiaž také, že a za zmakanie sešu, za zmakanie kopku, jo.
0: Sme narske na te nové ideje. Apropos novosti, styri nové tovaristva, kšie župie přistupíš, co są to te lepszyny za nich? Dlaczego se to upłaszio za nich, byś cwąk do mówiny? Ach, to wy nie są, smiemy to już zgonić.
1: Ja, myślę sobie, dokolaż swymy to takie już cwąkom rozszylili. Styry to nie jest my do tych mi

tym motom muzyka zaznejo tausend bul zażyjo. Upytaliśmy najlepsze tytule, kęż se gęże za domacny sport. Trzymamy wet was jano 3 minuty, to dosyga, aby se już przełje napinali z takim stańczo. Trzeba się za to czochu miestna, a ninto zachopiamy z pejacom, z hampelmużom. Ten znają się jeszcze ze Rzeszu, nie? Dwa razy kelino zwignusz, a dwa razy pietu zwignusz. A to we pszałym rytmusu mamy se gorzycu muzyku za was, Jane Altenickel ze spiwom Janowicz.

0: Lieto sa jo tomu 6, 100, 5 a 2 jeszcze lit, ako jo se naspomniewa jaz s Mogorjo. A kute gężbie przewieru op cewe lito jubilijne swiżynie. Sobe tu zabijanie kokota. Na boksu miesto wapania kokota zawiadli bracha koniudla. Swiżyn su ugotowali szykne generacje zgromadnie. Zisunia, hot, możina a żynione. Maria Ilikowska-Winklerowa powiedzi jo.
1: Mariana Vorakova zdeš na ten nauk znajo.
2: Vene pen, to kokota majú spese, desto zvercha, až tam že ubienuš, a pen majú gans, a pen bijú do toho gansa.
1: Vena má ve smogoruje familiu.
2: Meja žucha, te už obliekajte zase žiši, žiši, to sú všetko rečuje sami. Sú te redne robky mili, som gledala opio, rikti. Sú mi redne oblacone. Der geht schon übers Reden. Das ist schwer. Kuschel jetzt auch mehr. Jischi, Jischi, so beliebt. Kindergarten, also geht zwar die Tam Kochot. Das ist schon übers Reden. Also will ich schüchter reden, Oblast, sondern reden geht zwar die. Vielleicht aber für Schinzer mehr. Žuča, žuča, ema, kraloka, vena retve ušte druge leto sobu. Vena me opredva, ja bi se tiki, ja se liva.
1: Mja se modostnimi su bili sobe tutike sarske ukniki.
3: Mje se groni Lina, ja som uknica na Dolnoserbskem gimnazijom, a som 15 čolic zara. Ja bi odlim v Smogajovje, a oplevam tega rad sarske tradicije. Ja mam svoju drastvu. Mia mama ja mi oblekała, a ja se wjaselim južo na reje.
4: Dobro žem, ja som Paul, a ja som uknik v Dolnoserbsgymnasium. Ja som v Smogorjovie doma, a na kokoše som prietne raz.
5: Me gronje Luise, ja som v Smogorjovie doma. Ja budu v oktobrie 15 stoljec dara, a petom budu možina. A žinsa předavam tykajnc.
1: Šulske žiši, młodostne a ženione su s picańskimi dujarjami sięgnuli dojsy pe žiši žišovne. Vejsanarje su stojali pes peromie drogi, čike ceptarka Nikol Liniga.
6: Ja som žinca Jano Přigledáka.
7: A su o vaše přisvejšmne žiši?
6: Mej syn cyni sobu.
7: Що ви таке раз запуст собу готували, або кокота з Могорює?
6: Ак сам була мора.
1: Ліп дасу засігнули на спортніщо, йосе хопило храпаш. Але за хилку йосе показало засе й свинцько. Фабіен Бронішойц йоших увітала.
8: Добрий день, любі гості з близька а з далока. Вітам вас учобні на забіяння кокота. Smy oplewanie naszego kokota w naszych stajejszych a starkich przełzyli. Wani nas podpieruju, porażuju a teke finansiruju. Za to nie to raz wielki żyk.
1: Zahopiła jo zisiołnia małe myszki. Za nich jo pyjedała Wilhelminę Szulcojc. Jeje maś jo na niu giarda.
9: Lubo gości, teke my zisi zisiome małe myszki. Co my czytnysz wuczo mnie wuwitasz? Zisi pokazuju zinca, wapanie kokota ochoto w zisi, zabiwanie kokota. Życzę mi wiele wesele.
10: To ja redne, aż moja Wilhelmine ukno serbski, a oblewa tradicje.
1: Gelcyki su rejtuali na plyszowych kienikach, a su łapali za plyszowym kokotom. A ziołczka su rednie rejuali. Irika Muszczyna jo im rad przyglidała.
7: Nie, to gaszte zisi to geruju.
11: To ju rednie.
7: Przyszłaś ty każde leto?
11: Ja są każde leto.
6: Ja se myslim, te zisi mają wiele wiasela. A ja czekę.
1: Werner Meszkank a Justyna Michniuk z zaspu z tej przychwatałej z familiu.
12: Mnie się spodoba, jak są te zisi zdraścione. To jo na przodu wiele pracy, to wielki der je ugleda. A ja bych se życzyła, aż każda wjazd albo każdy ziel miasta tak woplewa te nałogi.
13: Ta, ja tak wiele zisi a monostnych, a takich żeńskich, wysłanskich trasach, ja zresztą nie jestem odsakował. Ja jestem tak przez palc, tak 7 zaset, aż to 8 zaset kiedyś що су себе на тен жен сарску драсу облекли. Бешка них не сарски не переда там, не? Це не обмін старшого тихнини і старших.
1: Петом су показали забіяння кокота. Гельці прідне є до ствертеє рідовне з обв'язаними вицима opytuju przy tom deriš z cepom do giarnca.
14: Ja!
1: Casy se to rážio, casy pak nic.
14: Ja!
1: Kerstin Günterová ju přichvatala ze susednej jesy.
7: Čo vy správe za cestí u to smogorová, až veni také tradície oplivajú u kokota a tak.
15: Ja som cestu, ja mám u familiu.
7: Jo, a kak se tomu gojcoju groni?
15: Janik.
7: Jo, ten byl šikovaný.
15: Jo.
7: zase jeden šikovaný. Te ochosky sú také u...
16: No, vreli, etliche ochosky.
7: Jo, a tak jo se spedovalo?
16: No, prima.
7: Na pen, vele viacela.
16: Jo.
1: Njento su byli młodostne a doroščone na ryže. Krotka ryja, žuča zavježu gelcam veci, jich per raz obvjertnu a pen dej gelc namakaš gjarnc a do njogo trefiš scepom. Tři raze. Velike emocije za ših. Na kincu su upuščili kokota a gelci su gnali za njim besi. Łapił jojogo Oliver Ketlitz, z tym jowen drugi kral we młodzinie. Ako kralowku jose uzwylił Lucy Nuakojc.
0: Nio, to jo był żniony zwierzyń we smokariowie we jubilejnym liście z 605 a 20 przedniego naspomnienia. Maria Ilikowska-Winklerowa jo potem powiedziała. A jeszcze to, co my cynić znate, Felix Dressler a Max Schneider z Możiny z tej musowej wespiet ubieżyłaś na końcu jo dobu jako przedni kral Felix a jo se uzwylił Melanie Welk za kralowku a plażenio noch, jo predne kral Andreas Marak a kraloka Stefanie Even. Teke na zorajšne neželi so redne svišili, pisane program so ugetovali vesne tovaristva a na koncu jo zaspival novo zavožone smogarejski kor spil v tamnejšem mnje. Jo a tošten spil grajome vam nento teke v radiu.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Subsorb Festival Jose Wodmirove Vorecach. Reza Šenova dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 2006 Advajasča. A v Mannheim je su se vedomnostniki umenili k menšinovim Rezam. K tomu WC svische schon ninto v našoch aktuálnoch povestčach. Při mikrofoni jo Diana Šecova. Dobre žien. K češemu razoju jo se sobotu ve Vorecach Festival Subsorb vodmio v tamne kulturne fabrice. Pod motom Krotko a Svotko jo byl festival letosa obkranicovane na jaden žin. Ve Živanickach su diskutirovali mjaze drugim pšašanje, co sersku subkulturu v leše šest advažasča charakterizirujo a v kotari mirje jo vena bžes institucionelnego spichovania zamožna pšeživíš. Mimo togo su mjaze drugim zastupniki projekta Drastva Digital, Sersko-Nimskeje Seši Vužica Film, Gibanja Nowe Serske Umjostvo a Astrocentruma Vužica diskutirovali vo možnostčach tradiciju a modernu technologiju, ako teke vedomnosť a umjostvo zviezaš. Kupka Kulabula a Zvonki z bionego projekta Rakajce su viaco muzikaliski oprobili. Zašistče vod festivala svišišo srjodu v našom programje. Reza Šenova, negajšna direktorka Gornosarskego gymnazija v Budišinje, dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 6 advažasča. Srjodu v Kamjencu přiuzejo myto z rukovu sakskeje státneje ministerki za kulturu a turizm Barbara Klepš. Laureatka cestči se za svoje casživenja trajuce wiele bocne a uredne zaswužby na polu serskego kupvanja, přestajenja a publicistiki. Reza Šenova jo wird leta 2016 do 2011 navidowała Serski Gymnasium Budišin a jo jogo uvíše rozsudnie pregowała. Wena jo se zasajžowała wesebnie za skrzušenie serskeje Reze, utvarjenie dvojorecnego kupvania, ako teke mjazenarodne partnerstva w šulach. Teke po svojom zastupjenju na umenk wiežo wena svoj angažement dali. Ako autorka a przewożowarka, ako teke fachowa porażowarka Rzecznego Centruma Witaj. Myto Andrija Zelaja we Sakske jo dotirowane ze 5000 euro a podobnie ako bramborske myto Mine Witkoitz uznamnienio przesegajuce albo przykładne ukbasza na polu przyswojenia, nawożowania ako teke posrednienia serskie Rzece. V Mannheimje su se k drugemu razoju vedomnostnice a vedomnostniki umenjali k menšinovim Rezam. Na konferencu vet 2. do 4. septembra jo přišło stržasča ekspertu. Zastupniki Serskego instituta su informirovali vo svojich projektach, ako tematizirujú nastajenje k serske Reze, Rez ve zjavnosti a Reznu politiku. Još vo teke vo frisiske Reze a jich revitalizaciju, vo jeneše v Nimske a vo situaciju Nimščine v Ukraju. Při te gošpje jo dao Serski institut kvistči až jo nove udaše casopisa Sprachpolitik und Sprachenpolitik online přistupne, ako tematizirujo teke serske Reze. Nowy tydzień startuje z obmroconym niebiom a temperaturami około 22 grado w Dolnej Łużycy. Wiecz tuje w huszkach. Wiecze zase obmrocone, a wetpołudnia może się teke tam a sem mocnie deszczować. Przytom mocny wiecz, a ewentualnie nie wiedra. Wiele energie jo w powietrzu. Na aż do 1,3 grado może termometer wiecze stupasz. K sreži tyženja se vjetro pičku zmirujo, jano hyšči 1,2 grado a malo desča predpovežiju nam temeti orologii.

0: Domovinska župa Dolna Vužica przewieżo pietk jacor w ochoze swoju gwonu zgromażinu zegar 6 se zachopio w zwoszanym plonie, a co krzyje tam rozpiedasz albo rozsużisz? To, co my wierzysz, a to wed regionalnie pijedarki domowiny huwe chyszybusu tojo Hajka Apytowa. Dobry dzień, Hajke!
1: Dobry dzień, Anja!
0: Ja, wielbe Żupana, albo Żupanki stoję na dnionym Paryżu, a toż te wielbe są najważniejsze tema, z czym już przerażili, co god lato.
1: Also, z mojego wida, jo to ta najważniejsza rzecz, dokolaż może jedne przedsedarstwo se wie lepiej żywać, każ ma Żupana, albo Żupanku. A nasz aktualny Żupan, ako jo se wylił, sletne leto w marcu, jo kronio won stoi dyspozycji, aż to przyduce je gwonie. A nędo se wjaselimy, aż jo se miastem nasz nintejszny Żupan, Michał Apel, rozsużio dalej dyspozycji stojasz. A to aż do końca legislatury, to by znaniło, aż do żywisz odważasz.
0: To ja wiasele, co powiesz, gronisz, ale wy masz ja no jednego kandydata, nic, to ja, Michał Apel, mogę spontanie takie drugie luże kandydować?
1: To se nie myslim, dokolaż smy my loni, ako dzwonki, wolili nasze župne przedsedarstwo, a to za 4 let, a jeden župan ma, albo županka, ma przyjść ze tego gremiuma. A to znani, aż by nowy župan albo nowa županka Jano mogła przyjść ze župnego przedsedarstwa, a mimo Michaela nie tam nichtens zwolniwy albo zwolniwa ukroniła.
0: Dalszne tema na dnionym Paryżu jo serskie kulturne centrum, któreś diese Woche wusu założysz. Co dajo tam nowego?
1: Ja, also dnione dybk se hynnat zmienujo, to jo przedstajenie serskiju ideowu na pelu strukturnego wówisza we Wużycy, ale se wie tam, że wo tu ideo jadnego serskiego kulturnego centruma, ako aż to zinzajsznego neo se realizirowała. A we Wokognuszu dajo dwie idei, a wobie bużo ty se przedstajisz krótko tam na wohnen župne skromažinje. A we Wokognušu przygotujemy hove biroje, jeden napšašnik za dzwonku, aby mogli zvešić, do kotrego smira by se naše dzwonki pozicionirovali, a to teke podpirovali.
0: Taki serski kulturne centrum, dla cogo je to važne, taki miš?
1: Ja mam to za wielkin važne, také miestno miš, žož se šo koncentriruje, abo že mogu luže hin hove Dolnej Vužice Nicka, že máme naše zaridovania vo jednu miestnosť, žež by mogli také väčšie zaridovania převiašť také, že a za zmakanie sešu, za zmakanie kopku, jo.
0: Sme narske na te nové ideje. Apropos novosti, styri nové tovaristva, kšie župie přistupíš, co są nie to te lepszyny za nich? Dlaczego se to upłaszio za nich, byś dzwonk do mówiny? Ach, to wy nie są, smiemy to już zgonić.
1: Ja, myślę se, dokolaż smy to takie już dzwonkom rozdzielili. Styry to nie smy do tych miejsc mieli, also jamgu se dopomnisz, są to szulskie towarzystwo Dolnoserskiego gymnazjuma, pon wobydlarskie towarzystwo Żylu, wiesne towarzystwo Zabrot a drastwine Żołcza ze Stronuła. Za nich se to przez to upaszyło, aż mają wieste sesz przez domowinu. My mamy kupki a towarzystwa w cewej Dolnej Wużyce, a przez naszą krzywochą w Dolnej Wużyce, przez tu Żupu mają wieste kontakty, wieste możności se zmakasz, lepsze informacje o serskie zaridowania albo serskie zmakania.
0: Po takim domowinska župa Dolna Vužica przewieża pietk jacor w ocho ze swoju gwonu zgromażinu. Myśmy kronili ziga 6 se zachopio we zwaszanym plonie w ocho ze chto myżo przyjsz. Myżo se kużde ak se nie to za to zajmujo obżeliś.
1: Also, zasadnie jo nasza gwona zgromażina delegatu, ale se wie, wjaselimy se wo dalsznych zajmowanych a gestci.
0: Goni, Hajka Apeltowa, regionalna pijedarka domowiny Hove Chyszy Bozu. Jo, pen życzymy wiele uspecha. A wiasela Pietk Jacor na zgromażinie.
1: Uczowny żyk.

Nu, sunt vas Zafa Piva. Avenis častem sami bramboske sejis, karo 20% luži uši vesem gžinu obžin. Vesibnete moče, ako pši kompjutarje živaju. My sejime pše vele nažile, ale teke doma abo ve venem casu usledki togo markujom belošči o atam. A s našeju muziku tyženja, co me nico na tom zmieniš a topit. Starym znatym motom muzyka zaznejo, tausend bul zażyjo. Upytaliśmy najlepsze tytele, kęż se gęże za domacny sport. Trzymamy wet was jano 3 minuty, to dosyga, aby se już obszałje napinali z takim stańczo. Trzeba się za to czochu miestna, a ninto zachopiamy z pejacom, z hampelmużom. Ten znają się jeszcze ze Rzeszu, nie? Dważaszcza raz, pen dważaszcza razu keleno zwignusz, a dważaszcza razu pietu zwignusz. A to we pszałym rytmusu mamy se gorzycu muzyku za was, Jane Altenickel ze spiwom Janowicz.

0: urodzenia.
1: Ksińca śniemu ci a 6 dziasy temu narodnemu dniu uczabnie gratulirujemy wam Luba Carmen Kowalowa z Brezoki. Westeńczostrowe a glucne przyducym żywinskim lesze. To wam życzymy a przyjaszelki a przyjaszele domowinskie kubki we Brezocy z Lubem Pestrowam przyzamknu. A ninto dajszo se obguslowasz wet spiwaria Michała Cyża.

0: Aj lečo je nimo poteki mje netko na času. Najlepše evente tuto leča zimač na Halina, što či to jako prine doby slipšinže.
1: Svetové mištarstva sú tam vezo na prini mestne, cokonie sú tam. K prini morázi 48 národových mústvo vobčelivo.
0: Aj rôvod mevachu sove Kanadže, Mexiku a USA. Španijské mústvo je prečivo argentínske v finálu dobylo.
1: Za naše nímske mústvo nie je tak optimálne bežalo, voni přirachu v štvočfinálu prečivo francúzske.
0: A ja, das mir runter, Bola Kopeins, das serbski Supercup, hier so, das Wort mir, a to, letzha, bies, zranenio.
1: Hi, das hat dich, Kitros Rittgers Dauer, so, so, dams, zu, a nicht in der Zrani, na, kunst, bat dich, Lippetag.
0: Hi, Tomasz Bauer, Halina, letzha, smidjachuse, krutschchen, ob, und, Pokal, so, wo, domo, is ach.
1: Nitko, pack, dosch, Kopeins zu, dalle, pack, se, Sportom, Beachtura, hier so, sasso, Wortmüa, a, wonna, bische, letzha, dann, ne, lischa, gottusmu, Dümmeli, Börekwa.
0: Heizuk und Enjoy, Stazio Merchmö, Litsa, je najviace z nich serbska Raketa dobyła.
1: Hej, to byście rjane Litsa, Claudio, so, na co musisz to so takie dopominać, to byście twój highlight?
0: Hej, ja sam prini raz do krupki so ubeżo, to byście w obchodzie wulki highlight same. Szako, jen tam też dość kilometrów beży. Dool w Budowicach, czeskich Budowicach, byście też kitro fajn z moimi przyjacielami, smusy tam jarawele wobladali. Po tebe, Halina?
1: Ja by prawa, pola melbyše to nasz swojbny dual, to smo mu se na teku buczku witalskie do horu dopuczowali.
0: Haj, po takim doszpienene tute leczo byše, sem čipne, što klietu takie budže?
1: To musi ci nitko hižo prajč. Festival.

0: Haje krótko, dojdzie rzeczy ich po takim, z czego ja nie usy.
1: Zatkula.
0: Na wówiązaniu w uczomniku w buddhijskim, niemsko-serbskim ludowym dziwadle miesze zakski ministerski prezydent Michał Kretschmer piatk zwiedzęcku na rycz. Zromadnie z okresnym remesniskim mistrzom przepoda 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam w uswiedzenie. Cokonie 260 młodych remesników a wukubanych przekupców przyjmowaše po uspiesznym zakończeniu wukubanie kończne w uswiedzenie. Między nimi są reznicy, pekario, bidario, cechikreario, fachowe przedawaki a mularjo.
2: Za międzynarodny folklorny festiwal w Łużica 2027 je dotal do romady 25 skupinu z cywego świata swój zajm za obdzielenie pokazało. Kajż rekne Katarina Jokoła dostanu wony nitko na prasznik, co może so za festiwal pożadać. W osobie zwieselacy je, tak Jokoła dale, co sygnalizuje przede wszystkim wszelakie organizacje CIOF swój zajm na festiwalu, na przykład skupiny z Korei a Paragwaja. W przyjotach na folklorny festiwal wobczyli so delegacja pod nawodom Marka Guaria na nowy tydzień w Rudolstadzie na zetkaniu CIOF Niemska. Dziś cieża w możnych kooperacjach z drugimi klituszymi festiwalami w Niemskiej jednacz.
0: Franciszka Bobkec, rzeka Noa Zakska, wicemistrzoka w mnohostronskim jechaniu U21. Też dalsi serbscy jechario możachu końcy dzienna w uspiechi docpieć w dorostłym pokoru klasy E. Budoby se je cinaczletna Madlenka Jancec, prynie miestno. Pola modziny możachu miest drugim Juri Bobka, Molene Matykec a Lena Altenkampec, prynie miestno w obsadzic. A pola dorostczenych zaszczaj Krzeszczan Zarodnik, kajż też Franciszka Wienertec Mageroa zwotu se Klus obu domoj.
2: Domowina organizuje lica doromady jednacze nazemskich koncertów w Hornej Delnej a Srednej Łużicy. Prynie budżety niedzielu 20. septembra. Dyczaca riovanska skupina Brycznia, Milena Wočerec a Matej Dziswok wustupia w Salowie, a Kor Lipa w Slepom. Znowa kooperuje domowina z lokalnymi dołostwami, kotre śmiestrujem rumnoszczy przyjotuja zastupne liściki przedawaja albo sowo zastaranie staraja. Założba za serbski lud riad koncertu spiechuje. Tyś klitu chcedza z riadom nazemskich koncertu pokroczować zajmowane skupiny a dołostwa, muža sa za to hižo nitko pola domoviny přizivić.
1: Zatkula.
3: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.

0: Ach, moja Fantasia, tak prawe pomoh nas nasz recap. Nie, to sem po recap eskeri jeszcze zrudniejszy jacz do to.
1: No hej, zajmieńsza może was niczko z rianym, rozdanowaniem, do nazwy pospać. Ja się swój sama feeling jeszcze go zdziarzu. Tun trik jest wieder czopoty, wyczeknąć.
0: Studentowisz być. No hej, tak spyszne gajso leczo minie so tyś na uczastu, a z tym nitko z tato druhego poczasa.
1: To bude dżęca mieszana aktualna hodina, sport, polityka, kultura,
0: Spodziune mylenia.
1: Spodziune mylenia? To są netko cipna.
0: Hej, hej, to się dobisz. Runie tak, jak nasi przyposłuchowie też troszkę z czarnością mieć.
1: No hej, najmniejsza może wam Leandra hudźbną prognozu za zbytny wieczor dać.
2: Też w drugiej godzinie mam partijowe śpiewy za was upotane. Tak słyszycie znaty śpiew Ride Round od Flopida a Kesha. Danca Kuduru od Lucenzo a Don Amora je spiel v španijskej a portugijskej reči. Najprede pak slyšíte netko serbský spiel Fantasia od skupiny Serbit.

0: Nitko poladamy jeszcze raz do świata goniacego sporta. Sobotu a niedzielu mianujcy w ubiegłachu są serbscy goniacy sportowcy na miastym hiżo cia cicicym jesianskim turnierze w Horkach. W połyszczach sme to też hiżo nas pomnili.
1: Mierzu im w ubiegłachu są jeżario a jeżaki w skakaniu, tresurie a przespolnym jesianiu. Przy tym możachu mnozy serbscy sportowcy jara dobre uspiechy docpić.
0: Tak rika Nora Sachska, vicemistrzka w mnohostronskim jechanu klasy U21 Franziska Bobkic. Miłoczanka jest so ze swoim balochom kwirli w cidzilnym pruaniu przeciwo niemale wszystkim damnym sportowcom przesadziła.
1: Jenoś Jolina Gladigau, bieszę spieszniejsza, czy ona a udoby się z tym złoto, ona icha za jechanskie dworstwo Alterbach.
0: W damnych klasach a pruwaniach wódowychu się miestruj Malene Matikec, Krzeszczan Zarodnik, Madlenka Jances, Peter Bobka a Franziska Wienert Magerua medalju.
1: Taj też Juri Bobka, kisz je Sejloni titul sachskoho vicemistra wódobył, je leca za so podla był, za nieho w mnohostronskim jechaniu leca za podes dosało nie, wódoby się pak w przespolnym jechaniu klasy a slebonu medalju.
0: Tohorunia w uznamieni so 16-letny Wokleczan po turniere z wosobitym myczom za fernost. Po turniere sme so z Jurijom rozmowieli, kak je so czu.
2: Ja, so jara dere czułem z meso. Mam za su konet jest troj po turniere. Aj, scho gut, als erste jara weso. Aj, jara fein turnier, dobra atmosfera, einfach fein.
1: Niedzielu na wieczór potom w ubiegłachu są domorodni jeszcze w Zabrzachach. Tam zawieszczyście se René a Stefanie Bulankec ze swoim koniom Vulkan dobycze. Kulojte koniec tydzienia potajkim w Horkach.

0: Runias müsste potekim z jechanskim sportom zaberali, w hokach bychu soku trzynia na koniach wubyczowali.
1: To pak nie by wiezol jenički sportu event, niż to cele wosebite dożywichu przyladwario dumporowego wubyczowania sobotu w Rannowie. Paul Dom se zejc, a Filip Kral z Rożanta staj se menujcy wobaj titul niemskiego dumporowego mistrza leta 2016 wudobyłoj. Prynny raz w 22 sezonach mieszczaj dwaj jedzerje samstu liczbu dybków a jenakie zamestneni po 5 w ubiedzianiach. Zatkula w obiemaj gratuluje, silny wukonaj pokazasztaj w Rannowie też wudworczanaj Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestnie.
0: Dale do Gotchine, po cecim wujskim listnym maratonie czera by szunoczan Matthias Möller nimo pokala za drugie miejsce w kolesowarskim wubyczowaniu za tak mianowanym gravel kolesom, też jeszcze fair play by to dostać dobiał. Po zdziesi dobyczer w cilowym sprincie Thomas Füssel by mianujce w lisu pola jedka w opacznym wodboczku zał. Möller na niego fernie czakasze szunoczan pak by po wubyczowaniu psiuszym zbożony.
2: Rukot nam Witzka, przesto za jen takie Witzki docwaju pola nas nima takie wubyczowania. Ja nie mać te gravel koleso, te prawe koleso za tytu czału bysze, przesto za to schon jara buczane było, a te jara wyle korena, tak znaczy mountainbike był lepsza warianta była, ale rukot nam Witzka jara wyle wesela czyniło, a potem jen na kuzie pat na duszu weseli.
1: Hej, v samstvom času je brat Stefan Möller včera pri City Ruhem bil v svým komoruje na distance 5 km jako prvný do cíla dobežal.
0: Na koncu chceme si ešte volejbol vobladať. Volejbolistča druhého mústva Viktorie Vorklice sú pokálnemu gohu na vobvodnej runinie Božime prajili. Přečivo druhému mústvu ze Zorelca voni z 2-0 po sáčbách dobychu a přečivo štvrtému mústvu MSV Budešín z 0-2 přirachu. Goho dále pak je prvné volejbolové mústvo Holcu Viktorie Vorklice. Přečivo žitaučankám dobe wonne 2-0 a przeciwo Sorielczankam z 2-1.

0: Phoenix.
1: Hi. Dočasne wotmiewasowe Nimskie, svetowe mistrzostwo basketbola żono, Nimska je dżęca sedna czodzin pedesacz na Mali Rauer, a to w Berlinie, ale przedehacz wam wustytk przeradzimoj, chcemy se raz tabuiku obladać.
2: Haj ta, mianujcy kietro zajmawa upada, dogromady 16 mustwo wojuje w pokal svetowe mistrzostwa, a to rozdzielne do 4 skupinu.
1: Nimki, dobia, respektivne dobiachu, so w skupine A przeciwa Spanijskie, Japanskie a Mali przesadzić.
2: K prognozy piatki Nimska z cia posta k cia 80 dybkam na Spanijsku przyrała, a Japanska je z małym odstawkom na Mali dobyła.
1: Sobotu pak doby Mali potom na Spanijsku, a Nimska doby z 470 k 850 dybkam na Japansku.
2: Jara napiaty favorit, so z tabulki potekim nie da tak loch chce uczytać.
1: Hej, na posledním rejnem dňu potekím dženca dory samsne dybky za 6-4 mústva, Španijska na Japansku a Nimska na Mali.
2: Vážne vedeť, slano ište je, zo pači po regulách poda samsnych dybkov direktne přirunanie, potekím jeli sú Nimky a Japančanky dobyli z tej Nimska na prinimistne v tabulce.
1: Na hajen, nitko tla môžete kručko raz zase v tip vodedať štúje doby. Klaudius a ja sme predehížo na ju tip aj vodedáva. Ja praju Nimska je dobyva na Mali.
2: Aj, ja viezo tež a nitko pola na môj na úsledk.
1: Aj, a Nimska je na Mali vopravde dobyva, ale Španijska tež na Japansku a s tým je Nimska nitko na druhý mysne v tabulce a má so júce potom abo zajúcišim přečivo jednomu cíčemu mústvu z finašie skupiny přesadič zoby do štvorčfinála začanú.
2: Hej,
1: krótko, do 10 hižo máme?
2: Da sme lečo de rožno, ali bych rek.
1: Hej, nic tak spiešne, húne som vidžal a zavočakuje nás júce hiš raz, čo vyčal vás je čisto penu.
2: Ja taž no, som moje krótke kolove na hojbu zrumol.
1: Na daný kice domov je za zlehu, pon abdoža.
2: Dobrý, ty prajú, božeme.
1: Dobrú noc.